sala alternativa delirasa. U svakoj sredi zvečer na Rock Radio.